0: 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.